0: czego pragniesz.
1: Twoja istina.
0: Chcę tego samego.
1: I noc.
0: Dotknij mnie.
1: Pod moim prostymem.
0: Znów będzie jak dawniej.